ngafiria chaba mukati efyo chibe nakunze ulwendo lwabo milula sungusha ukotulafye pakubala nokulengwa kwabo kuisuri lwobo mi ukubowa lubuka mupashwa lubuka mupashwa lulumba ukuluva ukwesho kwibukshenzanza shakale ukushidira nokukana yomfo wako mani nangefe chali polimo ukufua irikisha tulesho kwirulobumi nokufua echilangiriro mubumi bwaino nkulo ululwendo luanange chilola ushefintu mboneka kunze efyo nabana mukati mukuisano kuya kwaishita mukupita mufyabumi kuntendekelo nempela yande mukusanikwa na mukwililwa ichilola cha moyo wande embuto na tanda na ilenge chibe kunze ngefyo chaba mukati